0: Polską, a Republiką Federalną Niemiec. Strony deklarują dzielności, a także na współpracy europejskiej i transatlantyckiej.
1: His name is much longer.